kuhuliriza webale kulanga na radio budu radio yomuntu wa bulijjo yine duse tulikuletedde ebyemizanyo kuva mu nsi yonna nambe ebyemizanyo byobadde olindiridde mu programu ag'omunkuubo okuva okusawa 10 mpaka 11 ogweggulo ne MTN momo kati sasula ebbanja erye lya momo mu budde kisobozesa omuwendo gwa ssente ezikuwolebwa okweyongera olowooza owula akadde ku nawe ozaagalira ekyokola nyiga star emomo 6565 wamu ne Ababet kati betinga ku mizanyo egy'enjawulo owangule wewandise leero ku www.ababet.com ate gw'alina akasimu akatono nga tolina intaneti nyiga sita 15 sita 6 hashi ku Airtel oba nyiga sita 15 sita 9 hashi ku MTN osobole okwewandiisa otandika okusiba emipiira Ababet we are the best at the game.